ciebie ukaz. Dawaj, suna! Widzisz, i z Moskwy bieżol. Niech jeretyk Gryśka trepiew. Snoj, jeśli ty etak.